Krzesłem ticho uległ paralizji sni. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kopy mrze. Takowy wichot słońce je całkiem w porządku. Peníze mám, ale radši, ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o zemětřesení, nebo obourat se, no tak zekne.

0: Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most.
1: Písničky k táboráku. Písničky.